0: dana deshi chi sabi yon don yorwi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na zhona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na longchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua saba xe jin

0: dana deshe chi sabyo yon yorwi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na lungchin je yinsa ndaru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jin.